kata siwo la tema tsyɔ atsitre alo axɔ fiaɖuƒea ƒe teƒe la gbe numɔ la la nata numɔ la eye la trɔ tso numɔ wo katã gbɔ abe le dzra wo katã bena eye la tema ƒle la tema numa atema sɔ asiwo fiaɖuƒe sia dziƒo be fiaɖuƒe sia sɔ asiwo aƒetɔ le gblɔ na mi be dziƒo fiaɖuƒe la eye mate ma xɔe mate ma gã dze me kple ame siwo metsɔ ɖe le me ame siwo ne nye yɔyrɔyɔ ba me ame siwo ne bu bena mawo ƒe amenuveve yewo ate ma xɔe bɔbɔe ɖe eye egblɔ bena kpawo ele dziƒo fiaɖuƒe la le abe nutsu ma si ke eye wòdra nu siwo katã ne le si eye wòƒle teƒe ma ɖokuitsɔtsɔ na blibo na dziƒo fiaɖuƒe la xɔasi dzonuawo míakpɔ nu sia le teƒe etɔ̃ megbãtɔa numekɔkɔ vovototo tso anyigba dzi kple dziƒo fiaɖuƒe la dɔlawo evelia ye nye susu dada ɖe enu dzi vevie ɖe dziƒo fiaɖuƒe la dzi lawoe eye etɔ̃lia ye nye ɖokui dede asi hena dziƒo fiaɖuƒe la ba ame kɔkɔewo dzidzi gbãtɔa ye nye numekɔkɔ vovototo tso anyigba dzi fiaɖuƒe la kple dziƒo fiaɖuƒe la dɔlawoe edze be míale ŋku ɖe vovototo siwo ne le me dziƒo fiaɖuƒe la li eye anyigba dzi fiaɖuƒe la hã li ne le kpɔ amewo le teƒe vovovo mewoa la kpɔ dzidzi si ke ne le amemo me la kpɔ nudzidzi si ke ne le ame siawo me kple ɖokui dede asi si ke ne le ame siwo me esi ne su anyigba dzi fiaɖuƒe be amewo me eye la gblɔ bena ne nyi be anyigba dzi be amewo le nu dzim ale vevietɔ eye wole xexea me be nuwo dzi si ke la tsrɔ̃a ale keke eye míabu dziƒo mavɔ be anɔ anyi mavɔ lae eye numekɔkɔ vovototo tso anyigba dzi kple dziƒo fiaɖuƒe la dɔlawoe matthew eta amewoe tɔ kpokpoe blane vɔ atɔ eye wòle ŋuƒoƒo tso dziƒo fiaɖuƒe la ŋuti eye wògblɔ bena azɔ dziƒo fiaɖuƒe la egaɖi atsisala si le dzonu nyuitɔ dzi anyigba dzi ba amewoa wole asi tsam wole nu ƒlem eye wole wɔn dzo xɔxɔetɔ wodzi vevie yena wole dzi wodzi yena wɔmɔ tɔte o wole dzi eye wole yi gbe sia gbegbe va se ɖe esime wòaso si eye wole nu dzi nu kake eye woawɔ bena nu si ke dzi wole bena woasu yewo sia wodzi ne eye wotsɔ na dzoxɔxɔtɔe ɖe se de na me bena eye anyigba dzi be dzonu siawo siwo dzi wole ne woasu yewo si aƒetɔ le gbɔgblɔm bena ne nyi be ame siwo le anyigba dzi nuwo dzim alea eye dzidzi vevie le wo me dzoxɔxɔtɔe eye wole dzi kple nu sia nu kple ɖokuitsɔtsɔ na gbe sia gbe ale keke eye mi wo ame siwo ne nya tso dziƒo fiaɖuƒe la ŋuti eye mi le dzidzi eye miadzi nu si ke dziƒo fiaɖuƒe la ma hiã ema nye vovototo le numekɔkɔ siwo mi kpɔ eye wògblɔ na mi le luka eta ame wi ade kpokpoe ame nyia egblɔ bena eye aƒetɔ la ekafo xɔnuvi

majɔmajɔla elabena ewɔ nu le aɖanu me ena nu siwo dzi wole le xexea me la le woƒe nunya me elabena wowɔ ɖoɖo be yewoakpɔ nu siwo dzi yewole eye yesu gblɔ bena elabena xexe sia me viwo wodze aɖanu se wo kekeli viwo edzi bena miase gɔme eye miakpɔ nu siwo xexea me tɔwo le wɔwɔm hena eye nu siwo dzim wole woate ma ayi teƒe vovovo woate ma ayi yovode woate ma azɔ zã be titina bena yewoa adzi nu siwo dzi yewole nu siwo nyi nu vevi na wo le xexea me le mɔmadzia eye wodze nunya bena woɖe asi nu sia nu ŋuti bena nu siwo dzi wole be le vevia ne ba su yewo se eye wogblɔ bena eye wodze aɖanu se wo kekeli viwo hele gbɔgblɔ na mi bena medze bena ɖe mianɔ mɔ xexea me viwo ne ba dze aɖanu asa wo mawo viwo o eye ɖe wotsɔe vevia miwo tsã miatsɔe vevie ɖe wotsɔe dzowɔwɔtɔe miwo tsã miatsɔe dzowɔwɔtɔe ɖe wole nu dzi vevia eye dzi wole eye womenɔ mɔ nade kpekpe eye woxɔ nu ma le yewo be susu la me bena yewo ne trɔ alo yewo ne gbɔdzɔ nenema dze be miwo hã miawɔ ma kpɔ nu le teƒe sia gbãtɔa ye nye vovototo tso fiaɖuƒe la dzilawo dome evelia ye nye vovototo le dɔlawo le fiaɖuƒea me eye etɔlia ye nye nugɔmesese hena luvɔ siwo ne le fiaɖuƒea me gbãtɔa ye nye vovototo na fiaɖuƒea dzilawo dziƒo fiaɖuƒe la le eye anyigba dzi fiaɖuƒe la hã le midza akpɔ vovototo leke wowɔ nɛ le xexea me leke wodzi nɛ ɖoe leke wo nana bena naɖeke mexena mɔ na wo eye womenana mɔ bena eye dzoxɔxɔ alo nu tsitretsitsi ne ba xe mɔ na yewo o bena yewo axɔ nu si ke yewo be dzidzi bena yewo na adzi o wogblɔe na mi le marko eta ame ene kpokpoe blatɔa me eye wogblɔ bena nu ka nue miatsɔ fiaɖuƒe la aɖoe mahã alo nu kae woaɖo le eŋuti mahã aƒetɔ ŋutɔ eza nyatsi ma bena ɖe nu ka yewoa sɔ ɖo vovototo hena edzilawo kple dɔla siwo ne le xexea me wole dzi anyigba dzi nɔ ede vovototo le wo dome eye mawo be viwo siwo dze be woanɔ dziƒo fiaɖuƒe la ƒe nuwo dzi kpokpoe blatɔ vɔ ɖeke egblɔ bena le abe logoku ene esi ne woƒe ɖe anyigba me la ele sue se wo atiku siwo katã ne le anyigba la dzi kpokpoe blatɔ vɔ ve eye ne woƒe la emia eye wova lolo na se wo abɔmetiwo katã eye woɖea alɔgãwo nenema bena dziƒoxeviwo ate nu adze ɖe eƒe vɔvɔli ete wodze gɔme vie abe logoku ene si ke woƒã eye ɖe eye woma ele ŋku ɖe yibe gɔmedzedze nyanui ŋuti o eye womedo vlo gɔmedzedze nyanui ma ŋuti o eye afɔɖeɖe viɖe xɔse vi aɖe
eye dokwe chocho na via de eye dokwe de de ase nanama mi je gome mai nanama wo je gome wo je gome ple nu vie vie eye wo chi de ji wo chi de ji agble nemi nyagblola fagbale ta mo we deke nyagblola ta mo we deke popo amana agblo bana amasel tolam de yanu la ma fanuko aye amasel kolam de alilipo anu la ma nganu alagblo bana keke amoto wonye wonye bana ayala popoga wonye bana de aye do tso la va vaga abadu nuko boga komo lanku de nu montiola wonye nanye bo lanku lan de ayanu wo lanku la de no si ona la jojo ma o ma fanu la gbe si agbe wo nana enu papanje afia mi nu la bana je bana mi afanu anyala mi afanyala po wa te ma gbe mi wa te ma cho ache trede mi amte aye wa te ma cho aye le aye wa te ma gble mi dade vogaka ase ka mi lanku de nu si o keke ameto wona aye o mo nana mo bana aya alo aya bo popo alo na de ke na he mo na yo wa mi o ha mi ma na mo na de ke ke bana wa he mo na mi o aye o gbe na mi popo amadan mo nyagblola ta mo we de ke mo agble e bo fa wo nu ko lende aye mo gajojo le otroma o alla bana manya aka ele wawoga o adanye ese alo akama alo wawo pakple evela ele nyonyoga nyonyoga o agble nemi bana simile nusro chwa momo katagbo le keke amaya si ona le jiji le jonu nwi toji le nukwa si oji aye le nukwa si bebi oji ma ale si o wone wo wone ajeje ajabana ajeje wawa akpada mi anti aye mi anon papaje ese mi le ma nya gbon le kura mo le bava eye mi lo kplon dogo toda anyigba fioduƒe ame le kplon va dziƒo fioduƒe la mea mi le wɔn eye madzudzɔ madzudzɔtɔe miakpɔ bena ekutsetse la nɔ nya la me la nɔ subɔsubɔdɔ la me le nya siwo gblɔ mi le Galatia eta